koli širdi, narejam bagvane, kiže, šidevinder nad mađumadar, dži kiže, ari nam. Ari nam sumara.